0: Jedzie sprawka węgla.
1: A no, ja wiem, kiedy tam dam, może na sera.
2: O no, poszukaj co.
0: A jedzie sprawka węgla.
2: Poszukaj co. Zrobiłam parka węgla. Poszukaj mążyjny.